bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Cześć! Tu Poparzeni Kawą 3.
1: Słuchacie muzycznego radia.
0: Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie. Jestem bliski.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Czas na wspólną podróż. Dziś w programie kary grożące kierowcom na przejeździe kolejowym. Czy USA podniosą cła na samochody z Unii Europejskiej? Młodzi Chińczycy wolą nowoczesną technologię niż prestiż. Arek Wodarski gotowi? To ruszamy w drogę.
0: Autoradio.
1: Miejsca przecinania się dróg asfaltowych z żelaznymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogowych mapach. Mandaty za łamanie przepisów w tych miejscach są wyjątkowo surowe. Najwięcej naruszeń pojawia się po przejeździe pociągu. Wjazd na przejazd kolejowy jest dozwolony dopiero wtedy, gdy zapory są całkowicie podniesione i nie nadawane jest czerwone światło. Zapora musi być ustawiona pionowo, czyli pod kątem 90 stopni. Za złamanie tej zasady grozi nam mandat w wysokości 2000 zł plus 15 punktów karnych.
0: Aktualne przepisy.
1: Oddzielnie karane są wjazdy przy czerwonym świetle lub w sytuacji, gdy za przejazdem nie ma miejsca do kontynuowania jazdy i zostajemy na środku torowiska. Przepisy uwzględniają w tym przypadku ryzyko nagłego opuszczenia zapór, gdy nadjeżdża kolejny pociąg. W karach za nieprawidłowy przejazd przez tory obowiązuje zasada oczywiście recydywy, czyli za drugie wykroczenie zapłacimy już 4000 zł. Ilość punktów karnych zostanie ta sama. A kontrole są coraz częstsze i częściej zautomatyzowane. Systemy Red Light oraz monitoring rejestrują przejazdy przy czerwonym świetle lub przed pełnym podniesieniem rogatek. Mandat może zostać wystawiony bez zatrzymania przez policję. Liczba wykroczeń wykrywanych przez te urządzenia w skali każdego roku liczona jest u nas w tysiącach. Teraz czy USA podniosą cła na samochody z Unii?
0: Aktualności.
1: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w tym tygodniu podniesie cła na auta osobowe i ciężarowe z Unii Europejskiej z wcześniej uzgodnionych 15 do 25%. Jego zdaniem Unia nie wywiązała się z umowy handlowej zawartej z Waszyngtonem, pisze Reuters. Chodzi o porozumienie Unia-USA z sierpnia ubiegłego roku, kiedy cła obniżono. W zamian Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe, w tym auta, oraz zaakceptować amerykańskie normy bezpieczeństwa i emisji spalin dla pojazdów. Wdrażanie przepisów przebiega jednak powoli, czytamy w artykule, rządy państw członkowskich i Parlament Europejski negocjują ostateczne teksty przepisów, co według Reutersa budzi irytację prezydenta USA. Według Trumpa wyższe cła na auta zmusi europejskich producentów do szybszego przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska, która odrzuciła twierdzenie, że Bruksela nie przestrzega postanowień umowy handlowej, stwierdziła, że nie zamierza rezygnować z ochrony interesów Unii, jeśli Waszyngton naruszy warunki umowy. I na koniec, młodzi Chińczycy wolą nowoczesną technologię niż prestiż.
0: Autoradio.
1: Z danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że udział międzynarodowych producentów aut w rodzimym rynku pojazdów spadł z 56% w 2017 roku do 31% w ubiegłym. Europejscy producenci samochodów tracą pozycję w państwie środka, gdyż młodzi klienci cenią nowoczesne technologie zawarte w chińskich autach bardziej niż prestiż związany z markami takimi jak Mercedes czy BMW. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Wałbrzychu ulica Ogrodowa oficjalnie otwarta. Ponad 9,5 miliona złotych kosztował jej remont. Po niemal półtora roku prac ulica została oddana kierowcom i rowerzystom. Więcej w materiale Jacka Zycha.
2: Tak, ulica Ogrodowa to łącznik pomiędzy dwiema głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta, ulicą Wrocławską i DK35, czyli ulicą Wieniawskiego. Jeszcze kilka lat temu absolutnie marginalna, dziś stoi przy niej kilka potężnych hal logistycznych, których budowa zdecydowanie nie poprawiła i tak już bardzo złego jej stanu. Prace remontowe trwały niemal półtora roku od lutego 2025 roku i pochłonęły 9 600 000 zł.
3: Dużo jak na 700 metrów, ale trzeba powiedzieć, że przebudowano całą infrastrukturę, przebudowano wszystkie media prowadzące wzdłuż tego odcinka. No i trzeba to sobie powiedzieć wyraźnie, konstrukcja tej drogi jest dostosowana do najcięższego transportu ze względu na zlokalizowanie tutaj bazy logistycznej, która po prostu jest wykorzystywana przez bardzo wiele ciężkiego sprzętu codziennie.
2: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wyremontowany odcinek to zaledwie połowa ulicy Ogrodowej. Druga część też w dość fatalnym stanie, bez chodnika czy ścieżki rowerowej, czeka ciągle na swoją kolej.
4: Jesteśmy po pierwszych roboczych spotkaniach w sprawie takiego projektu, aby połączyć, umożliwić dojście bezpieczne uczniom ze szkoły, mieszkańcom, pracownikom szkoły w kierunku Podzamcza. Chcielibyśmy w tym roku zlecić opracowanie projektu, tak aby w przyszłym roku rozpocząć prace realizacyjne ścieżki rowerowe, bądź ciągu, tak jak mamy tutaj, ciąg pieszo-rowerowy, aby bezpiecznie, raz to jeszcze podkreślę, można było się stąd, z wielu zakładów pracy, udać w kierunku Podzamcza.
2: A to już Kasper Nogajczyk, odpowiedzialny za realizację inwestycji, wiceprezydent Wałbrzycha. W tym miejscu warto wspomnieć, że sam środek ulicy Ogrodowej to prywatny teren, na którym stoi stacja benzynowa. To największy problem przy planowaniu remontu drugiego odcinka tej ulicy. Do tego tematu jeszcze wrócę. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: W Görlitz odbyła się wspólna uroczysta sesja Rad Miasta z Zgorzelca i Görlitz, symbol i praktyczny wymiar współpracy transgranicznej, która trwa już od dziesięcioleci.
5: Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podkreślał, że współpraca obu miast ma znacznie głębsze korzenie niż współczesne porozumienia.
6: Powojenny podział Görlitz i utworzenie w jego prawobrzeżnej części polskiego Zgorzelca postawiły obydwa miasta w sytuacji szczególnie trudnej, bo podział objął także infrastrukturę konieczną dla ich funkcjonowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Rozwiązaniem było nawiązanie współpracy. W ciągu 8 dekad przeszliśmy praktyczny kurs współżycia. Zanim pojawiły się wielkie słowa o partnerstwie, Europie i dobrym sąsiedztwie, były już konkretne potrzeby, konkretne problemy i konkretni ludzie, którzy musieli znaleźć ich rozwiązanie.
5: Dziś, jak zaznaczył, partnerstwo wchodzi na kolejny poziom. Wspólne projekty obejmują m.in. energetykę, gospodarkę wodną i transport.
6: To nie jest łatwe. Wymaga cierpliwości, zaufania i wielu rozmów. Ale właśnie w tym tkwi istota Europa Miasta. To nie symbol, lecz sposób działania.
5: Nadburmistrz Görlitz Oktawian Ursu zwrócił uwagę na znaczenie codziennej współpracy mieszkańców.
7: Podkreślam dziś, jak ważna jest nasza wspólna sesja Rad Görlitz i Zgorzelca jako wyraz silnej i rozwijającej się współpracy transgranicznej. Jej prawdziwa wartość wynika z codziennego zaangażowania mieszkańców, którzy budują relacje ponad granicą.
5: Jak zaznaczył, ważnym kierunkiem rozwoju jest także edukacja i integracja młodego pokolenia oraz rozwój nauki. Obaj samorządowcy zgodnie podkreślają, że przyszłość Europa Miasta zależy od dalszej współpracy, zaufania i wspólnych działań po obu stronach Nysy. Görlitz, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: 10 maja, Rose Art Gallery w Jeleniej Górze, godzina 16. To czas na spotkanie na skraju rzeczywistości.
8: 10 maja w Rose Art Gallery przy ulicy Grodzkiej 1 zapraszam na godzinę 16 na wernisaż mojej wystawy Na skraju rzeczywistości. Czy Wank doczeka się fotowoltaiki na dachu? Dowiecie się już 10 maja. Zapraszam, Darek Godawa.
1: Dowiemy się też więcej o tym, jak sam artysta określa swoje miejsce w świecie sztuki. Dariusz Godawa tak napisał o sobie w mediach społecznościowych. Gdybym szukał dla siebie jakiejś szufladki, to dramatyczny romantyzm współczesny byłby dobrym określeniem na to, co zobaczycie na ścianach galerii. Wspólnym mianownikiem stanie się tym razem walka porządku z naturą i dualizm światła i mroku. To osobisty zapis podróży do świata zawieszonego między dusznością ekspresji, a nieskończonym spokojem górskiego pejzażu. To zaproszenie do zatrzymania się w miejscu i powstrzymania od nieodwracalnych decyzji, gdzie natura przestaje być tylko widokiem. Flagowy obraz Urania, muza astronomii, ale i przekleństwo miedzianki jest punktem wyjścia tej wystawy do podróży poprzez surowe, symboliczne przestrzenie, w których odnajdziemy mnóstwo sprzeczności. Nie będzie gotowych odpowiedzi. Zapraszam do patrzenia w głąb mgły, gdzie mimo mroku i schyłku zawsze tli się światło. Napisał o wystawie Dariusz Godawa. Wernisaż 10 maja, godzina 16, Rose Art Gallery, ulica Grodzka 1, Jelenia Góra. A kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
3: Poranek z Muzycznym Radiem.
4: Budzimy przebojem.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł 46 groszy, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.
1: A na dzień dobry w Muzycznym Radiu Dire Straits z piosenką Money for Nothing. A że pieniędzy za darmo raczej nie dają, tylko trzeba na nie zapracować, to druga sprawa. A że trzeba najpierw wstać, żeby do pracy wyruszyć. To kolejna rzecz, w której mam nadzieję pomożemy Muzyczne Radio. Wspólne wstawanie, czwartkowe wstawanie 7 maja. 4 minuty po 6, Zbyszek Deka, dzień dobry, witam.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.

0: coś o zmieniających się czasach, coś o wideo. No trochę czasu upłynęło, zanim pewna znana firma dziś, bardzo znana firma dziś została założona. Właściwie od kiedy została założona, bo upłynęło 80 lat od roku 1946, od dnia 7 maja, kiedy to w Japonii założono firmę Sony. Muzyczne radio jest 6.15.
1: Kalendarium regionu.
0: A co tam u nas? 7 maja w XIV wieku, a dokładnie w 1393 roku właściciel zamku Chojnik, rycerz Gottschow, ufundował gotycką kaplicę pod wezwaniem świętej Jadwigi, patronki Śląska. W 1945 roku zaś w trakcie prowadzenia rewizji w jednym z gospodarstw rolnych we wsi Młoty w powiecie wałbrzyskim nastąpiła potężna eksplozja. W jej wyniku zginęło 19 osób, w tym dwóch milicjantów. Tego samego dnia roku 1945, a więc 7 maja, na dwa dni przed wkroczeniem wojsk rosyjskich do Jeleniej Góry, Niemcy wysadzili wiadukt kolejowy na Bobrze.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Muzyczne Radio 7 maja, czwartkowy poranek, wstajemy z uśmiechem, mam nadzieję, na twarzy. Bo już jutro piątek, piątunio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: na gorąco.
1: Kiepskie wiadomości z A4. Dzień dobry, witamy.
2: Witam serdecznie, Paweł z tej strony. Chciałbym poinformować o korku na autostradzie A4. To jest setny kilometr w stronę Legnicy. Zablokowana zupełnie droga. Jest jeszcze możliwość zjazdu ucieczki węzłem Wądroże na 105 kilometrze. A4 w stronę Legnicy, setny kilometr, blokada drogi.
1: Wiemy, że doszło tam do wypadku, nie znamy na razie szczegółów, no ale wiemy też, że autostrada w tym miejscu jest, jak słyszymy, zablokowana. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Dziękujemy za tę wiadomość.
0: Drogi na gorąco.
1: Jedenaście, 12 stopni w tej chwili wskazują średnio dolnośląskie termometry, popołudnie z temperaturą dochodzącą do 13-14 stopni, a więc wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach, o czym zresztą przestrzegaliśmy, o czym informowaliśmy. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych, zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, z lokalnymi opadami deszczu.
0: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Ciśnienie wynoszące aktualnie 1008 hektopaskali ma dzisiaj rosnąć. Mamy czyste powietrze na Śnieżce, teraz 5 stopni i wiatr wiejący ze średnią prędkością 10 metrów na sekundę z południowego zachodu. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
3: Jelenia Góra szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego.
4: To jest kwota znacząca, kilkadziesiąt milionów złotych.
3: Wrocław, Lubień i Głogów wśród laureatów jubileuszowej gali z okazji 10-lecia ogólnopolskiego programu Komórkomania.
5: Na Dolnym Śląsku przez ostatnie 10 lat w program zaangażowało się aż 468 szkół.
3: Karkonoska giełda minerałów Skałowska Mieniałości i Wyrobów Jubilerskich w najbliższy weekend.
6: Sobota, niedziela od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.
3: A na początek przebudowa ulicy Andromedy w Osieku na terenie gminy Lubin. To kolejna inwestycja drogowa, która ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i uporządkowanie przestrzeni wokół ich posesji. O szczegółach rzeczniczka gminy Lubin, Sylwia Rozkosz.
7: Ta inwestycja jest warta około 650 tysięcy złotych, jest w całości finansowana z budżetu gminy. Powstanie m.in. droga z kostki betonowej o szerokości 5 metrów i długości około 166 metrów. Wraz z nią wykonane zostaną zjazdy do posesji, dojścia oraz miejsca do odbioru odpadów. Pojawią się także utwardzone pobocza.
8: Projekt przewiduje także budowę kanalizacji deszczowej, dzięki której woda będzie sprawnie odprowadzana, co zabezpieczy drogę przed zalewaniem. Dodatkowo ulica zostanie wyposażona w nowe oświetlenie. Zamontowanych zostanie 5 energooszczędnych lamp LED. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Wrocław, Lubin i Głogów. Te miasta mają powód do dumy, bo szkoły w nich się znajdujące otrzymały nagrody. Podczas jubileuszowej gali z okazji 10-lecia ogólnopolskiego programu Komórkomania. Program prowadzi Fundacja DKMS.
5: Ich uczniowie nie tylko wiedzą, czym jest dawstwo szpiku. Część z nich już realnie uratowała komuś życie. Statuetki i wyróżnienia trafiły do 4 dolnośląskich placówek. Za największą liczbę zorganizowanych akcji rejestracyjnych główną nagrodę otrzymał zespół szkół nr 6 we Wrocławiu, tu 14 akcji. Wyróżnienie pierwsze LO w Głogowie, 9 akcji. W kategorii liczby zarejestrowanych dawców statuetkę zdobył zespół szkół nr 1 w Lubinie z wynikiem 659 zarejestrowanych, a wyróżnienie przypadło drugiemu liceum ogólnokształcącemu w Głogowie, 397 osób. Program Komórka Komania działa od 2016 roku, czytamy na dolnośląsk.pl, i łączy szkoły ponadpodstawowe z całej Polski wokół jednej idei. Rejestracji potencjalnych dawców szpiku i edukacji młodych ludzi o tym, jak wygląda droga od decyzji do faktycznego oddania komórek macierzystych choremu. Szkoły dostają gotowe materiały i scenariusze lekcji, dzięki którym uczniowie przekonują się, że pomaganie jest prostsze niż myślą i że naprawdę działa. Na Dolnym Śląsku przez ostatnie 10 lat w program zaangażowało się aż 468 szkół. Efekty? Ponad 10 tysięcy zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku i 59 osób, które już faktycznie oddały komórki macierzyste, dając chorym drugą szansę na życie. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
3: Jelenia Góra szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego. Projekt dotyczy kluczowych elementów zarządzania ruchem, w tym komunikacji miejskiej, bezpieczeństwa pieszych i priorytetów dla autobusów transportu publicznego. Przedsięwzięcie wpisuje się w szeroki program poprawy mobilności miejskiej w aglomeracji jeleniogórskiej. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
4: Jeżeli chodzi o ITS, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia. Zmieniamy termin rozstrzygnięcia z tego względu, że firmy zgłaszają nam zapytania, odpowiadamy, a to powoduje przesunięcie terminu, czyli już chyba teraz po raz trzeci przesuwamy termin. Miało być ostatnio 30 kwietnia. Niestety też przyszły zapytania, przesunęliśmy to na dalszy termin. To jest kwota znacząca, kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, park and ride, bo tam mamy 12 park and ride zaprojektowanych, ale jednocześnie mamy też drogi rowerowe razem. Jest to podzielone na etapy. Pierwszy, o ile pamiętam, został już częściowo rozstrzygnięty, ale też przy jednym mieliśmy rozstrzygnięcie, ale się okazało, że wykonawca, było tylko jedno zgłoszenie, wykonawca nie doszacował tego zgłoszenia i musieliśmy to unieważnić. Jeszcze raz będziemy powtarzali, tu chodzi o drogę między innymi przez kładkę przy ulicy Francuskiej. Właśnie nie policzył tej kładki przy ulicy Francuskiej. To jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli teraz jest czas projektowania, a za mniej więcej 3 miesiące będzie czas powoli realizacji.
3: Karkonoska Giełda Minerałów Skał Skamieniałości Wyrobów Jubilerskich. Już w najbliższy weekend w Jeleniej Górze Cieplicach. Poza lokalnymi okazami można będzie zobaczyć te z najdalszych zakątków świata. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach organizuje też warsztaty w wypłukiwaniu minerałów dla dużych i małych, a uczestnicy zdobędą certyfikat poszukiwacza złota, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
6: To już będzie 64. Karkonoska Giełda Minerałów i tutaj nie tylko minerały, ale skały, skamieniałości i wyroby jubilerskie. Tu jest też ukłon wobec nie tylko dam, są spinki do mankietów, prawda, spinki do krawatu, ale takim głównym celem to jest pokazanie bogactwa naszych karkonoszy, naszych sudetów i zachęcenia ludzi, aby spojrzeli pod nogi, odwiedzając nasze góry i zwrócili na to uwagę, co można znaleźć i jak niesamowicie jest to ciekawe i jak rzadkie. Przecież nasze sudety to jest cała tablica Mendelejewa, plus do tego mnóstwo różnych minerałów, bardzo rzadkich i bardzo ciekawych. Giełda minerałów, 9-10 maj, to jest sobota, niedziela, od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach.
3: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę o 7.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: What's up, Poland? Parks here. Listen to my new single, Feel Right Now, on Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
0: Wiosna.

A niech pada. Długo przyszło nam czekać na ten deszcz i w końcu w wielu miejscach popadało. I w wielu miejscach będzie padać w czwartek 7 maja. No, pojawiły się i wiosenne burze miejscami, to były pierwsze wiosenne burze. Dzisiaj już czwartek, dzisiaj 7 maja, na zegarach 6:47, za chwilę w Muzycznym Radiu Horoskop.

0: Pisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Jak zawsze w okolicach 6.50 rozpoczynamy od baranów, które zaczną dzień w dobrym humorze. Warto pomyśleć o spędzeniu czasu z bliską osobą. Byki. To dobry dzień na szukanie odpowiedniego kierunku. Cel jest tuż na wyciągnięcie ręki. Bliźnięta powinny dziś wykorzystać dobrą passę i załatwić odkładaną od dawna sprawę. Raki. Duże wyzwanie zamieni się w błahostkę. Dzień sprzyja podtrzymywaniu starych znajomości. Lwy przestaną się wahać i podejmą ważną decyzję. Samotne lwy czeka udana randka. Panny bez obaw mogą planować już lato. Dziś łatwiej będzie osiągnąć zamierzony cel. Wagi powinny wierzyć w swoje możliwości. Dzień sprzyja odkrywaniu w sobie talentów. Skorpiony. Znajomości mogą się okazać kluczem do sukcesu w przyszłości. I to nie odległej. Strzelcom po pewnej informacji zacznie szybciej krążyć krew. Okazja czeka tuż za rogiem. Koziorożce. Dobre samopoczucie sprawi, że pojawi się chęć aktywnego spędzenia czasu. Wodniki. Na horyzoncie zmiany, ale zawsze jeśli jakiś koniec jest początkiem nowego rozdania. I jeszcze ryby. Wieczorem możliwa miła niespodzianka, ale zanim to nastąpi, czeka ryby ciężki dzień. Co do osób urodzonych 7 maja, to są zazwyczaj pomysłowe, oryginalne, obdarzone są talentem artystycznym i silną intuicją. Wierzą w swoje przeznaczenie i nie boją się ryzyka. Mają bogate życie uczuciowe i tęsknią za idealną miłością. Często zmieniają swoje decyzje pod wpływem nastrojów i chwilowych zachcianek. Szczęśliwa cyfra 3. Kamień szlachetny, kryształ górski, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec. Imieniny obchodzą Benedykt, człowiek życzliwy, rozsądny i opiekuńczy. Ludmiła, towarzyska i wrażliwa, oraz Róża, subtelna, szlachetna, o wielkiej intuicji. Przyjmijcie najlepsze życzenia i pozdrowienia. W dniu, który będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o ponad 7 godzin i 8 minut.
0: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
5: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
6: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
7: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
6: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
8: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
9: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
6: Maseczki wróciły do łask.
9: No niestety trzeba.
6: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
5: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
5: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
11: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
5: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harrymu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
13: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
4: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
12: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym w walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Czas na wspólną podróż. Dziś w programie kary grożące kierowcom na przejeździe kolejowym. Czy USA podniosą cła na samochody z Unii Europejskiej? Młodzi Chińczycy wolą nowoczesną technologię niż prestiż. Arek Wodarski gotowi? To ruszamy w drogę.
0: Auto Radio.
1: Miejsca przecinania się dróg asfaltowych z żelaznymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogowych mapach. Mandaty za łamanie przepisów w tych miejscach są wyjątkowo surowe. Najwięcej naruszeń pojawia się po przejeździe pociągu. Wjazd na przejazd kolejowy jest dozwolony dopiero wtedy, gdy zapory są całkowicie podniesione i nie nadawane jest czerwone światło. Zapora musi być ustawiona pionowo, czyli pod kątem 90 stopni. Za złamanie tej zasady grozi nam mandat w wysokości 2000 zł plus 15 punktów karnych.
0: Aktualne przepisy.
1: Oddzielnie karane są wjazdy przy czerwonym świetle lub w sytuacji, gdy za przejazdem nie ma miejsca do kontynuowania jazdy i zostajemy na środku torowiska. Przepisy uwzględniają w tym przypadku ryzyko nagłego opuszczenia zapór, gdy nadjeżdża kolejny pociąg. W karach za nieprawidłowy przejazd przez tory obowiązuje zasada oczywiście recydywy, czyli za drugie wykroczenie zapłacimy już 4000 zł. Ilość punktów karnych zostanie ta sama. A kontrole są coraz częstsze i częściej zautomatyzowane. Systemy Red Light oraz monitoring rejestrują przejazdy przy czerwonym świetle lub przed pełnym podniesieniem rogatek. Mandat może zostać wystawiony bez zatrzymania przez policję. Liczba wykroczeń wykrywanych przez te urządzenia w skali każdego roku liczona jest u nas w tysiącach. Teraz czy USA podniosą cła na samochody z Unii?
0: Aktualności.
1: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w tym tygodniu podniesie cła na auta osobowe i ciężarowe z Unii Europejskiej z wcześniej uzgodnionych 15 do 25%. Jego zdaniem Unia nie wywiązała się z umowy handlowej zawartej z Waszyngtonem, pisze Reuters. Chodzi o porozumienie Unia-USA z sierpnia ubiegłego roku, kiedy cła obniżono. W zamian Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe, w tym auta, oraz zaakceptować amerykańskie normy bezpieczeństwa i emisji spalin dla pojazdów. Wdrażanie przepisów przebiega jednak powoli. Czytamy w artykule: rządy państw członkowskich i Parlament Europejski negocjują ostateczne teksty przepisów, co według Reutersa budzi irytację prezydenta USA. Według Trumpa wyższe cła na auta zmusi europejskich producentów do szybszego przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska, która odrzuciła twierdzenie, że Bruksela nie przestrzega postanowień umowy handlowej, stwierdziła, że nie zamierza rezygnować z ochrony interesów Unii, jeśli Waszyngton naruszy warunki umowy. I na koniec, młodzi Chińczycy wolą nowoczesną technologię niż prestiż.
0: Auto Radio.
1: Z danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że udział międzynarodowych producentów aut w rodzimym rynku pojazdów spadł z 56% w 2017 roku do 31% w ubiegłym. Europejscy producenci samochodów tracą pozycję w państwie środka, gdyż młodzi klienci cenią nowoczesne technologie zawarte w chińskich autach bardziej niż prestiż związany z markami takimi jak Mercedes czy BMW. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Słuchasz muzycznego radia.
2: Była jazda, teraz latanie. Mysłowic z czasów z Arturem Rojkiem, który wczoraj obchodził 54. urodziny.

0: na gorąco.
1: 7.24, wracamy do wypadku, do którego doszło jeszcze przed godziną 6 na czwórce na setnym kilometrze w kierunku Zgorzelca. Między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie tam doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z busem i droga w kierunku Zgorzelca, a czwórka w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Zalecany jest objazd, zjazd na węźle Budziszów w kierunku drogi wojewódzkiej 345 i tą drogą do DK94. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To wszystko na A4. Wskutek wypadku na setnym kilometrze w stronę Zgorzelca. Muzyczne Radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Opadami przyszło wyraźne ochłodzenie. Pada teraz głównie w zachodniej części regionu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 13-14 stopni. Skończyły się ponad 20-stopniowe wskazania, przynajmniej na jakiś czas. Miejmy nadzieję, że nie za długi. 11-12 stopni to aktualne wskazania termometrów na Dolnym Śląsku, gdzie powietrze o poranku mamy czyste, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali i ma dzisiaj rosnąć.
10: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
12: Dzień dobry. W najbliższej przyszłości część targowiska miejskiego przy ulicy Jeleniej Górskiej w Bolesławcu, potocznie nazywanego przez mieszkańców Manhattanem, przestanie istnieć. Jest to związane z inwestycją realizowaną przez Szpital Powiatowy w Bolesławcu. Na terenie, który obecnie pełni funkcję strefy handlowej, powstanie parking, nowy budynek łączący funkcję schronu oraz zaplecza medycznego.
13: Piotr Roman, prezydent Bolesławca, tłumaczy, że druga część targowiska nie zostanie zlikwidowana, a docelowo ma tutaj powstać nowoczesna hala targowa.
14: Targowisko jest niezbędne, potrzebne, konieczne. Codziennie, a już najlepiej w soboty widać ogromną ilość mieszkańców, którzy korzystają z targowiska, robiąc tam zakupy. Bardzo często są to zakupy pochodzące od producentów rolnych, od rolników.
13: Przestrzeń handlowa to obecnie sprzedaż na straganach i w pawilonach. Każdy sprzedawca ma swój. Niektórzy handlują wręcz bezpośrednio z ziemi.
14: My nie chcemy niczego zmieniać. To znaczy, my chcemy jedynie polepszyć warunki zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących. Zgodzimy się, że ten teren dzisiaj stwarza bardzo anachroniczne warunki. To jest z jednej strony oczywiście jest to jakaś egzotyka, ale myślę, że na co dzień zarówno ci kupcy, którzy by handlowali pod dachem, jak i kupujący, którzy mogliby te zakupy robić, szczególnie w przypadku, kiedy jest ta pogoda. Polska niestety ma tą pogodę taką różną bardzo i jest dużo niespodzianek, więc my chcielibyśmy, żeby po prostu odbywało się to w innych warunkach, szczególnie jeśli chodzi o ten teren odkryty, teren, który jakby znajduje się poza pawilonami, które nie zostaną naruszone, chociaż myślę, że w wielu przypadkach może spowodować, że ich właściciele postarają się, żeby troszeczkę lepiej to wyglądało.
13: Dodatkowo od strony ulicy Leśnej powstanie nowa droga dojazdowa, co poprawi komunikację w tej zatłoczonej na co dzień części Bolesławca. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Schronisko Perła Zachodu położone u stóp Jeleni Góry w malowniczym obszarze Borowego Jaru stało się miejscem zapowiedzi czwartego sezonu serialu Półka, Górna Półka Smaku. Twórcy programu, samorządowcy gospodarze schronisk i producenci regionalnej żywności przekonywali, że nowa odsłona będzie czymś więcej niż tylko kulinarną podróżą. Tym razem widzowie zobaczą Dolny Śląsk od strony smaków, górskich schronisk i tajemniczych podziemi. Mówi Natalia Gołąb, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Dolny Śląsk ma ogromny potencjał, ma potencjał krajobrazowy, historyczny, kulturalny, ale przede wszystkim kulinarny, co też tutaj bardzo mocno podkreślamy. Na Dolnym Śląsku mamy wyjątkowych producentów produktów regionalnych, którzy tworzą z pasją, tworzą wyjątkowe produkty, sery, wędliny, pieczywo, kiszonki, też coraz mocniej rozwijające się dolnośląskie wina i też wiele innych produktów, które są wyjątkowym smakiem Dolnego Śląska i z których my możemy być tutaj dumni. Pamiętajmy o tym, że za każdym tym produktem stoją konkretne osoby i stoją historie. Dlaczego produkt regionalny jest tak wyjątkowy? Dlatego, że niesie za sobą wartość tego zaangażowania, tej pracy, doświadczenia, przede wszystkim serca ludzi, aby ten produkt wytworzyć. Kolejny sezon Górnej Półki Smaku idealnie wpisuje się właśnie w tą ideę, bo pokazuje Dolny Śląsk poprzez miejsca, poprzez smaki, poprzez ludzi.
7: Nazywam się Orson Hejnowicz, gotuję 19 lat i się zastanawiałem, jak to będzie, jeżeli kiedyś bym miał właśnie swój program i w życiu nie sądziłem, że będzie takim najlepszym znaczeniu tego słowa. Niesamowite jest to, że cały czas, z każdym sezonem jest tona rzeczy, tona produktów, które dalej rozwalają mi głowę. I uważam, że mówiąc w taki kolokwialny sposób, właśnie najbardziej można to sprzedać. Te produkty po prostu rozwalają głowę.
15: Nazywam się Marek Krajewski, jestem pisarzem. Dominantą naszego programu jest poszukiwanie złotego pociągu. Ja ten złoty pociąg mam odnaleźć, aby pomóc mojemu przyjacielowi Orsonowi otworzyć restaurację górską. Otóż no, nie ukrywajmy, że odnalezienie złotego pociągu to jest raczej mission impossible, że jest to legenda, ale nie o to chodziło w naszym programie. Odkrywam zupełnie inny skarb, wędrując po schroniskach, wędrując po górach, spotykając się z ludźmi życzliwymi, gościnnymi. Rozumiem, że nie złoty pociąg był moim celem, że tak naprawdę odkryłem coś innego. Odkryłem przyjaźń i gościnność.
12: Czwarty sezon Górnej Półki Smaku ponownie połączy kuchnię, podróż, historię i literaturę. Tym razem twórcy chcą jeszcze mocniej pokazać, że Dolny Śląsk najlepiej poznaje się nie tylko oczami, ale przede wszystkim przez smaki i spotkania z ludźmi. A Górną Półkę Smaku można oglądać w TVP 2. Zmieniamy temat. Osoby, które mają za sobą lata pracy na własnej działalności lub zleceniach, mogą oficjalnie powiększyć swój staż u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia, wyjaśnia Iwona Kowalska-Macis, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału ZUS.
16: To stażowe cieszy się tak dużą popularnością, bo przecież od niego w wielu firmach zależą na przykład dodatki stażowe czy długość urlopu. I to stażowe pozwala na doliczenie do stażu pracy także te okresy aktywności zawodowej, w których nie byliśmy na umowie o pracę, ale na przykład na umowie zlecenia, czy ktoś prowadził własną firmę. Wniosek o stażowy składamy online. Online możemy sprawdzić, czy zaświadczenie zostało wystawione, możemy je wydrukować, możemy zanieść do swojego pracodawcy i tutaj rola pracodawcy, czyli także online może pracodawca sprawdzić, czy to zaświadczenie jest prawdziwe, czy rzeczywiście zostało przez ZUS wystawione.
12: I to wszystko w tym raporcie, a kolejne informacje z regionu w Muzycznym Radiu o 8.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hi, we are Jubel and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji, kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.

0: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zarobki Polaków nieustannie rosną. W listopadzie mediana wynagrodzeń była o prawie 600 zł wyższa niż rok wcześniej. Szczegółowe dane podał właśnie GUS. Wynika z nich, że połowa Polaków zarabia mniej niż 7432 zł brutto, a połowa więcej. Tradycyjnie lepiej wynagradzani są pracownicy sektora publicznego niż prywatnego, a panowie dostają co miesiąc więcej niż panie. GUS brał pod uwagę faktyczne przelewy na konta, a nie kwoty zapisane w umowach o pracę. Średnie wynagrodzenie jest wyższe od mediany aż o 18%, ale oddaje sytuację mniej dokładnie. Aż 2/3 Polaków o przeciętnym wynagrodzeniu może tylko pomarzyć. Ci, którzy dobrze zarabiają, coraz więcej są w stanie odkładać. Szybko rosną oszczędności Polaków gromadzone na bankowych lokatach. Według NBP w marcu klienci wpłacili na nie prawie 95 miliardów złotych. To nowy rekord, wyższy o ponad 11 miliardów od zanotowanego w lutym. Prawie 2/3 środków umieściliśmy na lokatach maksymalnie 3-miesięcznych. Rzadziej decydowaliśmy się na depozyty roczne czy półroczne. Co ciekawe, odkładamy coraz więcej mimo spadku oprocentowania. Średnio na nowo otwieranych depozytach można obecnie zarobić niewiele ponad 3% w skali roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej stóp procentowych nie zmieniła. Oszczędności trzymamy nie tylko w bankach. Analitycy portalu Business Insider sprawdzili, jak wojna na Bliskim Wschodzie wpłynęła na nasz kapitał emerytalny. W OFE, PPK oraz na kontach IKE i IKZE Polacy trzymają prawie 400 miliardów złotych, w większości zainwestowanych w akcje i obligacje. Po ataku na Iran wartość tych środków skurczyła się o kilka procent, ale straty zostały już odrobione. Eksperci apelują, by w przyszłości w podobnych przypadkach zachowywać zimną krew i nie wypłacać pieniędzy mimo chwilowych kryzysów. W sumie w OFE Polacy trzymają 303 miliardy złotych, w PPK 47 miliardów, kolejne 45 miliardów mamy w IKE i w IKZE.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w środę akcje drożały, w górę poszybowały wszystkie najważniejsze indeksy. WIG20 zyskał aż 2,83% i ma już 3630 punktów. Duża w tym zasługa KGHM. Wycena koncernu skoczyła wczoraj o ponad 10%. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,25 zł. Dolar 3,62 zł. A szwajcarski frank 4,64 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,92 zł, a za stoczeskich koron 17,50 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Nie wrócę już.
1: Raz, dwa, trzy, czekam i wiem. W oczekiwaniu na wiadomości o pełnej godzinie, czyli o 8, czyli za jakieś 2,5 minuty.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
3: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
3: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
2: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 8.
3: Czas na wiadomości.
13: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha oraz senator PiS Marek Pęk.
14: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
15: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
13: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
0: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okrutnego.
10: Samoloty latają i jeszcze mają przejechać. Przylecieć.
11: Bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
16: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
13: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
17: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
18: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
17: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
18: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
17: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Noworoczne radio.
1: Nie stało się nic. Robert Gawliński, tym razem bez kolegów z grupy Wilki. 18 minut po godzinie 10, czwartek, 7 dzień maja. Przed nami kolejny weekend tego miesiąca, a za tydzień będziemy mieli najpierw jeszcze półfinały, między innymi finał w sobotę 16 maja Eurowizji tegorocznej, która odbywa się, przypomnę, odbędzie się w Wiedniu. Nasi słuchacze już się tam wybierają. Mam nadzieję, że dziewczyny nic nie pomyliły, bo dostaliśmy maila od Weroniki, która jest na lotnisku i udaje się na Eurowizję z mamą. My siedzimy, słuchamy muzycznego radia. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy obie panie. No i wszystkich tych, którzy gdzieś tam w podróżach mniejszych i większych. A propos jeszcze Eurowizji, to oczywiście w tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska. Dziewczyna, która miała wystąpić już w konkursie odwołanym w 2020 roku. Później w następnym roku, 2021, zastąpił ją Rafał Brzosowski. Taka była wtedy decyzja ówczesnej TVP. No ale Oliwa Sprawiedliwa, Alicja wystąpi z numerem zatytułowanym Pray. Trzymamy już teraz kciuki i na pewno ten u nas numer się będzie pojawiał i pojawia. Zagramy teraz Delta Goodrum, Eclipse, później będzie Maria Salvador, męskie granie i raczej już raport 10.30.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od wczoraj na samym szczycie 40 najlepszych, najnowszych nagrań w codziennej liście przebojów muzycznego Radia Hit Planecie. Męskie granie, orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, nareszcie. 10.30 przed nami, raport regionalny, wcześniej prognoza pogody.
2: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
3: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Jan Walkowiak. Siepomaga.pl Jan Walkowiak.
4: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
5: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
6: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
10: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
9: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
11: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Tak jak zapowiadali synoptycy, pochmurno, nie wszędzie pada, między innymi w okolicach Wrocławia, w centralnej części Dolnego Śląska tych opadów mniej, a więcej na południu regionów, południowo-zachodniej części. Temperatury maksymalne 10-12 stopni, do końca dnia raczej bez zmian, po południu jakieś minimalne, troszkę większe przejaśnienia i wciąż możliwe opady deszczu przelotne, a także nawet podobno burze.
13: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
15: Na początek Wałbrzych, gdzie władze miasta i przedstawiciele służb ratowniczych podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w razie zagrożenia. Ma być łatwiej pozyskać pieniądze i wypracować odpowiednie procedury działania. Materiał Jaska Zycha.
16: Tak, ale w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że dziś wszystkie zaproszone do projektu służby, ratownicy górscy, wodni, strażacy, OSP czy harcerze, mają już wypracowane procedury na działania w sytuacjach awaryjnych. Ideą porozumienia jest to, aby wszystkie one w razie wystąpienia zagrożenia dla ludności działały wspólnie według jedynego schematu, koordynowane choćby przez Urząd Miasta. Temu mają pomóc wspólne ćwiczenia oraz szkolenia.
12: To, że pracujemy razem w oderwanych różnych incydentach, które siedzimy w terenie miasta, to jest to, że się znamy, wiemy, jakie mają koleżanki i koledzy kompetencje. Natomiast dla nas kluczowe przez ten rok będzie zgranie tych zespołów. Tak naprawdę zawołanie osobno do akcji, do działań WOPR-u, zawołanie najczęściej GOPR-u, to jest jedno. Natomiast żeby GOPR z WOPR-em i ze strażą mógł funkcjonować w określonej sytuacji, no to te trzy zespoły muszą przejść cykl szkoleń zgrywających, żeby każdy wiedział, jakie ma kompetencje, jak to działa.
16: To Marcin Szewczak, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Podpisane porozumienie i towarzyszące mu zarządzenie prezydenta przyznające wspomnianym służbom status podmiotu obrony cywilnej i ochrony ludności pomóc mają też w pozyskiwaniu środków potrzebnych na lepsze funkcjonowanie takich właśnie hybryd urzędniczo-ratowniczych.
17: To nie jest ceremonialna sytuacja. To jest sytuacja, która sankcjonuje, porządkuje prawnie partnerstwo dla jednego celu, aby w sytuacjach kryzysowych środki publiczne, materialne mogły być użyte w określony sposób i z drugiej strony, aby te organizacje miały pełną świadomość, że są wciągnięte do struktury. To nie jest dobra wola. To już te organizacje stają się częścią aparatu państwa, samorządu publicznego, który ma ratować ludność w sytuacjach kryzysowych.
16: A to już prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pierwsze wspólne ćwiczenia połączonych służb zaplanowano na jesień tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
15: Przebudowa 90-letniego basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze ma przekształcić obiekt w nowoczesny park wodny z atrakcjami dla dzieci i dla dorosłych. Inwestycja obejmująca modernizację niesek i zagospodarowanie terenu będzie realizowana pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
18: To jest właśnie ten problem, że to jest wszystko pod nadzorem konserwatora, ale tutaj jesteśmy po tej samej stronie z konserwatorem, bo to jest tak cenny historycznie obiekt i tak atrakcyjny, ładny. Będą tam prace prowadzone. Zgodnie z koncepcją, która została wybrana i zaakceptowana przez konserwatora, ten obiekt będzie naprawdę jednym z najładniejszych na Dolnym Śląsku. Otwarcie 28. Chciałbym, żeby było 28 i tak będzie wyglądało w granicach około 1,5 roku remont.
15: Na koniec zaproszenie na wyjątkowy wieczór z cyklu 10 na 10 klasyka filmowa. W Jeleniogórskim Kinie Lot już 14 maja o godzinie 18 projekcja kultowego musicalu Chicago oraz afterparty w klimacie lat 20. i 30. pod hasłem All That Jazz. Zaprasza Anna Martynowska-Pietrzyk, kierownik kina.
19: Pomyśleliśmy, że to jest taka niebywała okazja, żeby zrobić coś dodatkowo, więc oprócz samej projekcji filmu będzie muzyka na żywo. Wystąpi u nas zespół kameralny Domi Łukasiewicz Czas Muzyki. Będzie poczęstunek dla naszych widzów. No i oczywiście bardzo mocno zachęcamy do przyjścia w stylizacjach inspirowanych i filmem, i epoką. Mile widziane będą pióra, frędzle, perły, kapelusze i garnitury, więc mamy nadzieję, że ten wieczór w kinie Lot faktycznie przeniesie nas do lat 20., 30. i ten jazz tutaj wybrzmi bardzo mocno.
15: To impreza biletowana i warto czym prędzej udać się do kasy kina, aby zagwarantować sobie możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
19: My mamy nadzieję oczywiście, że frekwencja będzie naprawdę duża. Mamy już doświadczenie w podobnej imprezie, ponieważ w październiku ubiegłego roku mieliśmy w kinie Lot pokaz filmu Amadeusz, gdzie bilety wyprzedały się do ostatniego i faktycznie nasi widzowie, tacy nasi stali widzowie, przychodzili w dniu pokazu i byli mocno zdziwieni, że biletów już nie ma, więc zachęcamy do tego, żeby nie czekać do ostatniej chwili i tego 14 maja nie zdziwić się, że miejsc już nie ma, że nie można wejść, więc zachęcamy do tego, żeby wcześniej nabyć bilety. Można je nabyć zarówno w kasie kina, jak i przez naszą stronę internetową.
15: I to już wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu tradycyjnie zapraszamy po południu.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A wcześniej, bo o 11.30 zaproszenie do wysłuchania Ekspresu Jeleniogórskiego. 22 minuty dzielą nas od 11.
20: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
12: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: ostatnie minuty w kilometrach. Dawid Pociadło i Kaśka Sochacka ponownie u nas. Za 11 minut minie godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Po raz pierwszy, nie ostatni, duet Topic, Becky G. Sorry, papi.

0: Klasyczny numer grupy Queen. Dobra zapowiedź do tego, co dziać się będzie u nas po godzinie 11, czyli pasmo południowe z niezapomnianymi hitami wszechczasów. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Za 5:11, za chwilę wiadomości. Ale zanim to jeszcze...
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę

0: Autopromocja. Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance.
2: Rock. Trance.
0: Elektro. Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
4: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
5: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
12: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
13: 11:00.
0: Czas na wiadomości.
14: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
15: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
14: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14:00 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
16: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
14: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
2: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
14: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz piąty, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.
9: Niezapomniane hity wszechczasów startują. Lepiej nie mogliśmy zacząć.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant. Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pogoda.
7: Pada już tak intensywnie i w wielu miejscach, jak to miało miejsce wieczorem, jeszcze wczesnym rankiem. Temperatury maksymalne dzisiaj no zdecydowanie niższe niż w poprzednich dniach, czyli mamy 10-12 stopni, ale te przelotne opady mogą wciąż się zdarzać, głównie w zachodniej, południowo-zachodniej części regionu. Do końca dnia pochmurno, możliwe po południu wieczorem, późnym popołudniem wieczorem, nawet lokalnie burze na południu Dolnego Śląska.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
9: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
10: Sprawy społeczne.
9: Nabór do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego do wydania jest znaczna kwota 4 600 000 zł. Udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój miasta, podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: Chciałbym Państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje, jak chociażby związane z Sołtysią Górą czy z Zabobrzem. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 tysięcy to na projekty oświatowe, 570 tysięcy na projekty społeczne i 600 tysięcy na projekty zielone.
12: Jeżeli chodzi o małą infrastrukturę na terenach zielonych, Barbara Graczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Od tego roku zależy nam głównie na zieleni, stąd też wprowadzone zostało ograniczenie, że mała infrastruktura, koszt tej małej infrastruktury nie może przekroczyć 50% kosztów całego projektu. Zdarzały się do tej pory takie sytuacje, że mieszkańcy mieli problem z szacowaniem kosztów, stąd też wychodząc im naprzeciw postanowiliśmy wprowadzić w regulaminie dodatkowy zapis, który mówi o tym, że jeżeli mieszkaniec zbyt nisko wyszacował swoje przedsięwzięcie, a wartość jego projektu nie przekracza maksymalnej wartości projektu w danej kategorii, to Wydział Merytoryczny w trakcie oceny projektu może podwyższyć ten koszt, tak żeby projekt miał szansę na realizację.
9: Projekty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej JBO 2027.
10: Sprawy bieżące.
9: Jelenia Góra szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego. Projekt dotyczy kluczowych elementów zarządzania ruchem, w tym komunikacji miejskiej, bezpieczeństwa pieszych i priorytetów dla autobusów transportu publicznego. Przedsięwzięcie wpisuje się w szeroki program poprawy mobilności miejskiej w aglomeracji jeleniogórskiej. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: Jeżeli chodzi o ITS, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia. Zmieniamy termin rozstrzygnięcia z tego względu, że firmy zgłaszają nam zapytania, odpowiadamy, a to powoduje przesunięcie terminu, czyli już chyba teraz po raz trzeci przesuwamy termin. Miało być ostatnio 30 kwietnia. Niestety też przyszły zapytania, przesunęliśmy to na dalszy termin. To jest kwota znacząca, kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, park and ride, bo tam mamy 12 park and ride,
3: Ride zaprojektowanych, ale jednocześnie mamy też drogi rowerowe razem. Jest to podzielone na etapy. Pierwszy, o ile pamiętam, został już częściowo rozstrzygnięty, ale też przy jednym mieliśmy rozstrzygnięcie, ale się okazało, że wykonawca, było tylko jedno zgłoszenie, wykonawca nie doszacował tego zgłoszenia i musieliśmy to unieważnić. Jeszcze raz będziemy powtarzali, tu chodzi o drogę między innymi przez kładkę przy ulicy Francuskiej. Właśnie nie policzył tej kładki przy ulicy Francuskiej. To jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli teraz jest czas projektowania, a za mniej więcej 3 miesiące będzie czas powoli realizacji.
6: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
9: Karkonoska giełda minerałów skałoskamieniałości i wyrobów jubilerskich. Już w najbliższy weekend w Jeleniej Górze Cieplicach. Poza lokalnymi okazami można będzie zobaczyć te z najdalszych zakątków świata. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach organizuje też warsztaty w wypłukiwaniu minerałów dla dużych i małych, a uczestnicy zdobędą certyfikat poszukiwacza złota. Mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
13: To będzie 64. Karkonoska Giełda Minerałów i tutaj tylko minerały, ale skały, skamieniałości i wyroby jubilerskie. Tu jest też ukłon wobec nie tylko dam, są spinki do mankietów, prawda, spinki do krawatu, ale takim głównym celem to jest pokazanie bogactwa naszych karkonoszy, naszych sudetów i zachęcenia ludzi, aby spojrzeli pod nogi, odwiedzając nasze góry i zwrócili na to uwagę, co można znaleźć i jak niesamowicie jest to ciekawe i jak rzadkie. Przecież nasze sudety to jest cała tablica Mendelejewa, plus do tego mnóstwo różnych minerałów, bardzo rzadkich i bardzo ciekawych. Giełda minerałów, 9-10 maj, to jest sobota, niedziela, od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach.
6: Ekspres jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, this is Glenn the Kid Marchewka, Big Bad Voodoo Daddy, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
1: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Niezapomniane hity wszechczasów, także naszych rodzimych artystów, absolutny rockowy klasyk, lata 80. Perfect. Za 12 minut minie godzina 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie duet Topic i Becky G. Sorry Papi.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia! Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipieńska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
6: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
7: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
6: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
8: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
9: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
7: Był strach?
9: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
7: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
9: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
5: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
10: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
5: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
11: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
5: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
3: Były wiadomości.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Niezapomniane hity wszechczasów, Sharp Dressed Man, znanego Tria, tym razem Joe DiMessina.

0: reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Piękne outro jeszcze trwa, ale czas nas goni. Calling Elvis, Dire Straits, kolejny element niezapomnianych hitów wszechczasów. To jeszcze po polsku Sylwia Grzeszczak i raport regionalny o 12.30. Muzyczne Radio w czwartek.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
9: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
10: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyzażabka.com.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Opady deszczu już za nami, chociaż jeszcze oczywiście te największe. Te mniejsze mogą się trafić i będą trafiać po południu. Nawet zapowiadane są lokalnie burze, między innymi na ziemi jeleniogórskiej i w okolicach. No i wieczorem także ma padać więcej tego deszczu. Sytuacja jest zmienna, dynamiczna. Pada na przykład teraz w okolicach Legnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Temperatury maksymalne 10-12 stopni Celsjusza. Raport regionalny, Jacek Rogulski.
5: 30 milionów złotych przeznaczy samorząd województwa na pożyczki dla przedsiębiorców. Program ma pomóc firmom zwiększyć odporność na sytuacje kryzysowe, zadbać o ciągłość działania oraz przygotować się na wyzwania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to nowy instrument wsparcia skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mówi Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Powiat bolesławiecki planuje wprowadzenie darmowej komunikacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Program miałby ruszyć pilotażowo już od 1 września i objąć nawet do 2000 młodych ludzi dojeżdżających codziennie do 7 szkół prowadzonych przez powiat.
7: Jak podkreśla starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, trwają obecnie intensywne analizy finansowe i organizacyjne.
8: Trwają prace planistyczne, a przede wszystkim budżetowe dotyczące tego, żeby pilotażowo od 1 września spróbować wprowadzić darmowe bilety miesięczne dla uczniów szkół średnich, uczęszczających do naszych szkół bolesławców, szkół powiatowych. Prowadzimy jeszcze symulacje ekonomiczne, mam nadzieję, że one dosyć szybko się skończą.
7: Koszt programu może wynieść kilka milionów złotych rocznie, jednak jak zaznacza starosta, powiat nie kieruje się zyskiem.
8: Powiat nie jest od tego, żeby zarabiać. Powiat jest od tego, żeby ułatwiać życie swoim mieszkańcom i prowadzić efektywną gospodarkę. Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak? Powiat bolesławiecki jest dosyć spory. To jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane.
7: Darmowe przejazdy mogą oznaczać dla uczniów oszczędność nawet do 2000 zł rocznie, co wprost wynika z oszczędności na zakupie biletów miesięcznych. Władze liczą też na efekt przyciągnięcia większej liczby uczniów do szkół powiatowych.
8: Korzyścią dla powiatu jest to, że mamy uczniów w szkołach powiatowych, tak?
7: Dodaje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, wskazując na znaczenie subwencji oświatowej. Program obejmowałby transport autobusowy realizowany przez powiatowego przewoźnika, jakim jest PKS. Ostatecznie jednak decyzja należy do Rady Powiatu i może zapaść jeszcze przed wakacjami. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Radio.
5: Teraz sceniczna adaptacja Dzienników Gwiazdowych Stanisława Lema, jednego z najbardziej rozpoznawanych cykli literatury science fiction w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Już w najbliższą sobotę premiera tej niezwykłej, tryskającej humorem opowieści, pełnej refleksji i filozoficznej głębi. Wieczór premierowy dla publiczności odbędzie się w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Zaprasza Rafał Ksiądzyna, aktor Zdrojowego Teatru Animacji.
9: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
5: Kolejny raport o 13.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Hey, what's up? It's Felix Jain, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
8: W muzycznym radiu.

Sorry Papi, Danny, Topik i Becky G. Ten numer powróci do nas przed jeszcze 14 i w kolejnych godzinach. Południowy program minął szybciuteńko. Dziękuję Wam bardzo za ostatnie godziny. Fajnego dnia, do usłyszenia za 8 minut 13. Kate Ryan, jeszcze Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
6: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
5: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
7: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
5: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
8: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
5: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
9: No więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
5: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
4: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
5: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Radio. Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama. Teoria i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i Jayku w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
13: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Witam, tu Doniu. Dziś razem z wami słucham Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Ależ klasyk, Doniu, Liber, Kombi. No i teraz ponownie czas na nasze randewuz z Muzycznym Radiem. Patryk Łosica, dzień dobry, mamy 18 minut po godzinie 13. Dziś deszczowy czwartek, 7 dzień maja. Pierwszy jego tydzień już prawie za nami. Bardzo intensywny, no bo był weekend majowy. Maturzyści w końcu mają za sobą obowiązkową część pisemną egzaminów. Myślę, że większość już oddycha ze spokojem i wie, że to strach ma największe oczy. Trzymamy kciuki za część ustną. Oprócz tego dziś w kalendarzu Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, także Światowy Dzień Hasła. No i skoro tak, to rzucam hasło Music News i jednocześnie zapraszam.
0: Muzyczne radio.
2: Kolejne muzyczne rozdanie przed nami, a w nim o powrotach The Rolling Stones, Ariany Grande i naszego Rubensa, który pochwalić się już może nowym singlem. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! To już pewne, The Rolling Stones powracają płytą Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Przed smakiem wydawnictwa jest energetyczny singiel In The Stars. Foreign Tongues, niezwykle żywiołowa, 14-utworowa płyta, pojawia się niespełna 3 lata po entuzjastycznie przyjętym nagrodzonym Grammy albumie Hackney Diamonds, który zdobył szczyt list przebojów na całym świecie i osiągnął status multiplatyny. Nowe wydawnictwo zwiastuje chwytliwy singiel In The Stars, który trafia do fanów wraz z otwierającym album utworem Rough and Twisted. Na płycie usłyszymy znakomite wykonania Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników Derrilla Jonesa, Matta Clifforda i Steve'a Jordana. Album zawiera też wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Ariana Grande w ostatnim czasie pracowała częściej na planie filmowym niż w studiu muzycznym. Teraz jednak ogłasza premierę długo wyczekiwanego albumu Pedal. Album pojawi się w sklepach 31 lipca. Będzie kontynuacją wydanego 2 lata temu przebojowego krążka Eternal Sunshine. Po raz kolejny Ariana Grande współpracowała przy nim ze szwedzko-irańskim producentem Ileon, z którym nagrała już wiele hitów, w tym m.in. utwór Problem. W oficjalnej zapowiedzi artystka podkreśliła, że jej nowy materiał będzie czymś, co tętni życiem i rozwija się w szczelinach czegoś zimnego, trudnego i wymagającego. Wyjawiła przy tym, że opowie o jej trudnych doświadczeniach. Music News. Na koniec muzyczny powrót z naszego rodzimego podwórka. Rubens wraca z zaskakującym singlem Pod Palmą. Nowa piosenka to historia zmęczenia miejskim życiem, jego tempem i powierzchownością relacji. To utwór o potrzebie ucieczki, gdzieś daleko, gdzie liczy się tylko spokój i bliskość drugiej osoby. Piosenka Pod Palmą jest symbolem prostoty i chwili oddechu, jest symbolem zatrzymania się i odpoczynku od hałasu dzisiejszych czasów. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, jakie już gramy w Muzycznym Radiu. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, 1T, El Condor Pasa i Troy Boy i Daya z utworem Hush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
0: Muzyczne Radio.
1: Tomkowi dziękujemy. No i teraz jak zawsze sięgnijmy po coś z półki premier Muzycznego Radia i będzie to bardzo ciekawa propozycja, a zagrają dla nas DJ-licious, Milo i najnowsze Forever Young.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia. We're

0: Wrześny Radio. Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia! Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Po reklamie.
6: Minęła 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 16 stopni, tyle wynosi obecnie średnia temperatura w regionie i jest to już prawie dzisiejsza temperatura maksymalna. W ciągu godziny gdzieniegdzie wartości wzrosną o dodatkowy 1 stopień. Od wczorajszego wieczoru w wielu miejscach pojawiły się opady deszczu, które na szczęście tracą już na intensywności, a po godzinie 17 nie będzie padać już w ogóle. To wynika z prognoz. Na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie na razie stabilnie trzyma się tego poziomu.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co słychać na Dolnym Śląsku od strony informacyjnej, opowie już Beata Nowicka.
9: Wałbrzyska, ale jak gwiazd sportu z nowymi nazwiskami.
10: Wałbrzych porodził trochę fajnych ludzi, to we wszystkich dyscyplinach. I kolarstwo, i siatka, i lekka, i zapasy, no mega.
9: W tym raporcie odwiedzimy też Tomaszów Bolesławiecki i Klekusiowo, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
11: Największa ilość to mamy jeży. Po nich mamy największą ilość, to są bociany, prawie 40 bocianów. Większość to są inwalidzi.
9: I sprawdzimy, co jest grane w jeleniogórskim kinie LOT.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Zapraszam na informacje. Klekusiowo, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, tylko w minionym 2025 roku na utrzymanie wydał ponad 970 tysięcy złotych. Jak informuje Mieczysław Żura, właściciel ośrodka, opieka nad blisko 250 zwierzętami każdego dnia to spore wyzwanie i praca dla kilku osób. Przy takiej skali nie da się tego robić już tylko dorywczo.
11: Prawie 250, tak średnio jest zwierząt. W tej chwili największa ilość to mamy jeży. Po nich mamy największą ilość to są bociany, prawie 40 bocianów, większość to są inwalidzi, ale 40% to są bociany, które żeśmy przez okres jesienno-zimowy wyleczyli.
13: Klekusiowo jako ośrodek robi wrażenie, powierzchnia jego, można was tutaj odwiedzać?
11: Można, serdecznie zapraszamy, mamy tu teren wyznaczony, gdzie na tym terenie są alpaki, kurki, króliczki biegają, mamy serwale afrykańskie i wiele innych, kaczuszki, nie kaczuszki, tutaj można wejść bezpośrednio do tych zwierząt, można podkarmić, a z nowości otwieramy w tej chwili sowiarnię, gdzie dzieci będą mogły wejść do tych sów i poprzebywać nawet z nimi, no nie?
13: Ci, którzy przyjeżdżają, co byście chcieli, żeby z sobą zabrali do jedzenia dla zwierząt?
11: To nie jest tak jak w schronisku dla pieskiw, kotków, że konserwa, puszka i jest git. My mamy specyficzne karmienie pokarmem różnego typu, takim jak mięsa, robaczki, myszki i tak dalej. Mało kto nam może to kupić, ale serdecznie zapraszam właśnie na naszą stronę. Na dole jest banerek do dostawcy, który nam przywozi. Tam można zamówić, bo tak to my jako ośrodek mamy wszystko. Wszystko, kompletnie wszystko, od, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, od zaplecza rentgenowskiego i tak dalej. Nam brakuje tylko po prostu takiego wsparcia na utrzymanie tego wszystkiego. Tutaj też pracują ludzie, którym ja muszę zapewnić wypłaty. Także to jest najgorszą bolączką naszego ośrodka, bo z racji tego, że ośrodki dzikich zwierząt nie są wspierane, w przeciwieństwie do schronisk dla piesków i kotków. Tam dostają ogromne pieniądze, my nie dostajemy nic.
13: Czyli musicie na siebie zarobić.
11: Tak. My musimy cały czas pracować nad tym, żeby to wszystko utrzymać. No i wiecznie, co jest dla mnie bardzo ciężkie, prosić ludzi dobrej woli. Pomóżcie, kupcie to, zamówcie to. No, ale no niestety, no nie, samemu, ja wiem, że ja na własne życzenie sobie to rozpocząłem, ale jak rozpoczynałem, to miałem 10-20 zwierzaków. Nie zdawałem sobie wcześniej sprawy, że to aż tak urośnie i takie są potrzeby pomocy tym zwierzakom.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Wałbrzy, gdzie przy Akwazdroju odsłonięto kolejne gwiazdy wałbrzyskiego sportu. Tym razem wyróżniono troje sportowców, którzy zapisali się w kartach historii polskiego sportu. Materiał Jacka Zycha.
14: Dla przypomnienia tylko dodam, że pierwsze tablice w Wałbrzyskiej Alei Gwiazd Sportu odsłonięto w marcu 2020 roku. Wtedy upamiętniono 6 sportowców byłych olimpijczyków oraz reprezentantów Polski. Teraz dołączono do nich kolejne 3 nazwiska. Zapaśniczki i brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Agnieszki Wieszczek-Kordus, chodziarza, także olimpijczyka z Sydney, Romana Magdziarczyka oraz byłego siatkarza, jednego z legendarnej drużyny Huberta Wagnera, Bronisława Bebela.
10: No Wałbrzych porodził trochę fajnych ludzi, to we wszystkich dyscyplinach, tak można powiedzieć. I kolarstwo, i siatka, i lekka, i zapasy, no mega. Bardzo, bardzo miłe i takie podbudowujące i zobowiązujące jednocześnie.
15: Ja nie sądziłam, że to jest aż tak fajne uczucie i no jestem dzisiaj bardzo wzruszona, bo ja jadąc tutaj nie sądziłam, że będą mną targały aż takie emocje. W ogóle samo to, że pamiątka taka zostaje i to ja czuję się po prostu doceniona. Wiadomo, że ten medal zdobyty był już x lat temu, już wszyscy o tym zapomnieli. To jest coś wielkiego dla mnie.
14: To Agnieszka Wieszczek-Kordus, a wcześniej Roman Magdziarczyk. Mieszkający na stałe we Francji Bronisław Bebel nie mógł przyjechać na uroczystość. Ja przypomnę, że Wałbrzych w tym roku obchodzi 80-lecie sportu. Pierwsze zalążki polskich klubów sportowych po II wojnie światowej zostały zarejestrowane tu w 1946 roku. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: I na koniec wyjątkowy wieczór z cyklu Klasyka Filmowa w wielonogórskim kinie LOT 14 maja o godzinie 18. Projekcja kultowego musicalu Chicago i afterparty w klimacie lat 20. i 30. Zaprasza kierownik kina Anna Martynowska-Pietrzyk.
16: Pomyśleliśmy, że to jest taka niebywała okazja, żeby zrobić coś dodatkowo, więc oprócz samej projekcji filmu będzie muzyka na żywo. Wystąpi u nas zespół kameralny Domi Łukasiewicz Czas Muzyki. Będzie poczęstunek dla naszych widzów. No i oczywiście bardzo mocno zachęcamy do przyjścia w stylizacjach inspirowanych i filmem, i epoką. Mile widziane będą pióra, frędzle, perły, kapelusze i garnitury, więc mamy nadzieję, że ten wieczór w kinie LOT faktycznie przeniesie nas do lat 20., 30. i ten jazz tutaj wybrzmi bardzo mocno.
9: To impreza biletowana i warto czym prędzej zagwarantować sobie możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
16: My mamy nadzieję oczywiście, że frekwencja będzie naprawdę duża. Mamy już doświadczenie w podobnej imprezie, ponieważ w październiku ubiegłego roku mieliśmy w kinie LOT pokaz filmu Amadeusz, gdzie bilety wyprzedały się do ostatniego i faktycznie nasi widzowie, tacy nasi stali widzowie, przychodzili w dniu pokazu i byli mocno zdziwieni, że biletów już nie ma, więc zachęcamy do tego, żeby nie czekać do ostatniej chwili i tego 14 maja nie zdziwić się, że miejsc już nie ma, że nie można wejść, więc zachęcamy do tego, żeby wcześniej nabyć bilety. Można je nabyć zarówno w kasie kina, jak i przez naszą stronę internetową.
9: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, what's up? It's Felix again, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
11: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: To była Carla Fernandez. Zostało nam 11 minut do godziny 14. No a teraz przed nami niesamowicie wybuchowa mieszanka afrobeat i to niemiecko-meksykańska. Przywita nas Tobias Topic i Becky G. Najnowsze Sorry Papi dziś u nas co godzinę.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Hej, hej! Witamy Was serdecznie z tej strony
1: Sound and Grace.
0: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant. Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
8: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
7: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
7: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem, czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
7: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
10: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
7: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio.
1: No właśnie, myślę, że warto wziąć sobie to do serca, no bo i tak 99% naszych zmartwień nigdy się nie wydarza, a najstraszniejsze są te bitwy, które właśnie się nie zdarzyły. Mamy kwadrans po godzinie 14, no i teraz, moi drodzy, mimo tego, że trwa wiosna, za moment lato, to wejdziemy na bardzo cienki lód. Jak wiadomo, wzięcie na warsztat absolutnej świętości, jaką są hity z lat 80., to jest trochę jak rozbrajanie ładunku wybuchowego. Jeden fałszywy ruch na konsolecie, no i mamy katastrofę, ale spokojnie, budzi się za sterami siedzi profesjonalista, który jest niczym saper, a będzie to DJ-licious, który pochodzi z belgijskiej Antwerpii. No i to właśnie on wziął na warsztat klasyk zespół Alphaville, który dostał potężny, house'owy silnik. Koniecznie sprawdźcie, a następnie czeka na was Sunny w wersji od Rehaba i Bonnie M.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Jan Walkowiak. Siepomaga.pl Jan Walkowiak.
7: Minęła godzina 14.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Prognozy zmieniają się bardzo dynamicznie. Intensywność opadów miała się obniżać, lecz chmury mają zupełnie inne zdanie. Z zachodu wędruje do nas dość dużo rozproszonych deszczowych komórek, które niestety zwiększą nam szanse na dalsze opady, także je przedłużą. Na szczęście to ostatni deszczowy dzień w tym tygodniu. Po zmierzchu padać już nie będzie prawie, że na pewno. Na termometrach wartości maksymalne, czyli 17 stopni, ciśnienie rośnie na barometrach 1011 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: No teraz czas na część informacyjną. Raport przedstawi Beata Nowicka.
12: W Wałbrzychu weekend w stulecie urodzin Józefa Wiłkomirskiego. Teatralna odsłona powieści Sławomira Gortycha, schronisko, które przestało istnieć na deskach Teatru Norwida, i kolejna edycja wydarzenia Legnica na kołach.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Zapraszam na informacje. Stulecie urodzin jednego z najwybitniejszych mieszkańców Wałbrzycha, założyciela, dyrektora i wieloletniego dyrygenta Filharmonii Sudeckiej, Józefa Wiłkomirskiego. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
14: Tak, obchody setnych urodzin maestro Wiłkomirskiego zaplanowano na drugi weekend maja. Od piątku do niedzieli odbywały się będą w kilku miejscach na terenie Wałbrzycha koncerty, spotkania i wydarzenia, których wspólnym mianownikiem będzie postać właśnie Józefa Wiłkomirskiego.
15: Spotykamy się już dokładnie w stulecie jego urodzin, czyli 15 maja o godzinie 19 na specjalnym koncercie symfonicznym. Podczas tego koncertu zagramy te utwory, które Józef Wiłkomirski kochał, cenił i lubił dyrygować. Dodatkowo na sam koniec tego koncertu żeńska część chóru mieszanego zaśpiewa Nocturn III Claude'a Debussy'ego Syreny, który również był jednym z ulubionych utworów Józefa Wiłkomirskiego.
14: To Joanna Kawalec, dyrektor Filharmonii Sudeckiej, gdzie w piątek zaczną się, a w niedzielnym koncertem specjalnym, czyli bajką napisaną właśnie przez Józefa Wiłkomirskiego, zakończą obchody jubileuszu stulecia urodzin mistrza. Sobota to spotkanie poświęcone innej jego wielkiej pasji, pisaniu.
16: To są przede wszystkim krótkie felietony przygotowane w danym momencie do danego wydarzenia, czy do danej myśli pana Wiłkomirskiego, więc zobaczycie państwo tutaj ogromną różnorodność. dokładność, ale to też pokazuje wielki talent publicystyczny, literacki pana Wiłkomirskiego. W bibliotece odbyło się ponad 100 spotkań, bardzo cyklicznych, popołudniami w soboty, gdzie pan Wiłkomirski rozmawiał na różne tematy, nie tylko na temat muzyki, literatury czy filozofii, ale również nie bał się wątków społecznych czy politycznych i trudnych tematów.
14: I właśnie publikacja z tymi tekstami będzie miała premierę w sobotę 16 maja, powiedziała Renata Nowicka, dyrektor Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Józef Wiłkomirski od 1978 roku tworzył Wałbrzyską Filharmonię Sudecką, był żołnierzem Powstania Warszawskiego, zmarł 1 sierpnia 2020 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: 9 maja kolejna edycja wydarzenia Legnica na kołach. Trend szkoły przy ulicy Słubickiej stanie się centrum prezentacji nowoczesnej floty i technologii wspierających kierowców i mechaników.
4: Organizatorzy kładą nacisk na praktyczny wymiar tego wydarzenia, więc nie zabraknie stanowisk nowoczesnego ratownictwa, bezzałogowych systemów powietrznych z prezentacją możliwości wykorzystania dronów, czy stanowiska bezpieczeństwa aktywnego z symulatorami. Jednym z organizatorów postawienia Legnicy na kołach jest Fundacja Gugali. Jak powiedział jej prezes, to wydarzenie ma pozostać na długo w pamięci uczestników.
17: Dzień dobry, Adam Juniszewski, prezes Fundacji Gugali.
4: Fundacja Gugali zaprasza.
17: Specjalnie zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 9 maja. Zaczynamy o 10 na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Wydarzenie nazywa się Legnica na kołach. Czyli jest to wydarzenie promujące całą branżę transportową w bardzo szerokich aspektach, czyli będą też tutaj, oczywiście będą ciężarówki, będą naczepy, będą tak zwane konie, będzie kilka symulatorów, jazdy wózkiem widłowym, jazdy ciężarówką.
4: Zderzenia z hulajnogą.
17: Będzie też symulator zderzeń z hulajnogą, także będzie sporo symulatorów, będą też aspekty miękkie, czyli pokazanie różnych przyrządów, urządzeń i sposobu rozliczania pracy kierowców.
4: Chcecie prezentować też specjalne urządzenie.
17: Tak, zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, czyli Zespół Szkół Samochodowych, przez panią Magdę, zostaliśmy zaproszeni do pomocy przy organizacji tego wydarzenia, ale jednocześnie naszym jednym z czołowych działań fundacji to jest promocja defibrilatorów w przestrzeni publicznej i będziemy też pokazywać tutaj defibrilator dedykowany do służb mundurowych, ale też kierowców zawodowych.
4: Jakieś specjalne wymiary, moc?
17: Tak, to jest pełnoprawny defibrilator, więc on ma taką moc i zastosowanie jak każdy inny, taki, który możemy zaobserwować w różnych instytucjach, czy nawet no już coraz częściej na ulicach, w otwartej przestrzeni montowane defibrilatory, a defibrilator jest wielkości dużego powerbanku, czyli wielkości mniej więcej, nie wiem, notesu A4. Oczywiście dla dzieci dużo imprez, konkursy, dmuchańce, robotyka z klocków Lego, dużo wydarzeń.
4: Sprawdź wielkie samochody i zostań kierowcą. To hasło ma obowiązywać w Legnicy 9 maja. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Teatralna odsłona bestsellerowej powieści Sławomira Gortycha Schronisko, które przestało istnieć dziś i jutro, znów zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. Lokalność w tym spektaklu odgrywa znaczącą rolę, mówi dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Katarzyna Sołtys.
18: Ta lokalność, czyli ta rodzimość i to, że my pokazujemy, że mieszkamy w fajnym miejscu, w dobrym miejscu, w miejscu, które też ma swoich twórców i twórców, którzy też mówią o tej lokalności, jest bardzo ważne. Myślę, że sukces Miedzianki był dla nas taką inspiracją, że te sytuacje rodzime i te lokalne nie są do końca jakby wyczerpane. Takie rzeczy robią teatry. Teatry jakby odwołują się do lokalności i do miejsc, w których funkcjonują, w których żyją, do historii, które się pojawiły, do historii, które ukształtowały te tereny i nas przez to. Więc myślę, że Norwid po prostu będzie takie rzeczy robił, że będzie się odwoływał do lokalności, do lokalnych twórców, do historii tych miejsc i też takie rzeczy mamy w przyszłości w planach jeszcze.
12: Dlaczego warto przyjść na adaptację sceniczną Schroniska, które przestało istnieć?
18: Dlaczego warto? Bo to jest unikatowa sytuacja w całej Polsce, ponieważ jest to pierwsza adaptacja twórczości Sławka Gortycha, czyli naszego lokalnego twórcy, autora, bolesławianina. I to jest sytuacja, która się nie zdarza. Jesteśmy po prostu pierwsi. I myślę, że dlatego warto.
12: Spektakl dziś i jutro o godzinie 19. A kolejna odsłona naszych lokalnych wiadomości z regionu o 15.30.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: lucky.
1: Muzyczne radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
12: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Ogień, woda, myk. No i taka sytuacja.
1: Muzyczne radio.
0: Że został nam mniej niż kwadrans do godziny 15. No i teraz czas na coś, co zdecydowanie wszystkim doda energii, a przywita nas Topic albo Tobias Topic, niemiecki producent, którego pewnie kojarzą wszyscy miłośnicy muzyki elektronicznej. Tym razem do współpracy zaprosił Becky G, głos, który również możecie kojarzyć z wielu klubowych parkietów. No i tak powstało Sorry Papi, najczęściej dziś grany utwór w muzycznym radio.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
4: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 15.
10: Czas na wiadomości.
12: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
13: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
14: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
13: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
12: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
15: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo to też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
12: Strażacy zapewniają, zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
9: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
12: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, kątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Gotowi? To możemy ruszać w drogę. Dzisiaj aktualności związane z kupnem i sprzedażą, głównie z kupnem używanych i nowych samochodów. Arek Włodarski, ruszamy. Kwiecień ze wzrostem sprzedaży nowych samochodów na początek.
0: Auto Radio.
1: W ubiegłym miesiącu zarejestrowano w naszym kraju blisko 52 tysiące samochodów osobowych. To ponad 10% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. To najlepszy wynik kwietniowy w XXI wieku i drugi dotychczas rezultat z tego roku. Tytuł lidera utrzymała Toyota, na drugim miejscu jest Skoda, na trzecim Volkswagen, dalej BMW i Audi. Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla i Skoda Octavia. Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Kia Sportage. Udział chińskich producentów aut osobowych w rynku wzrósł w kwietniu w porównaniu do marca i wyniósł blisko 13%. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych nieznacznie spadł do nieco ponad 5%, jednak warto zauważyć, że kwietniowy wynik po raz pierwszy przekroczył 2600 zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Tymczasem 3 na 4 sprzedawane w Polsce auta używane mają nie zawsze ujawnioną historię.
0: Aktualności.
1: Na rynku wtórnym Polacy najczęściej wybierają Volkswagena, około 10% transakcji, Opla i Forda 8-7%, Audi i BMW mają razem 13% rynku sprzedaży używek. Statystyczny pojazd sprzedany w ubiegłym roku miał około 15 lat i dokładnie 3,6 właściciela. Aż ponad 70% samochodów pochodziło z importu, co oznacza, że dostęp do pełnej historii serwisowej i powypadkowej jest utrudniony. Jak pokazują analizy bazy Carfax, 3/4 osób, które w marcu i w kwietniu sprawdzały historię auta przed zakupem i natrafiły na informacje o szkodach, nie usłyszały o nich wcześniej od sprzedającego. Skala problemu jest ogromna. Z ponad 21 milionów aut zarejestrowanych w naszym kraju na przykład w 2024 roku, ponad 60% sprowadzanych pojazdów miało w historii odnotowane uszkodzenia, a ponad 80% różnego rodzaju czynniki ryzyka.
0: Autoradio.
1: Chodzi m.in. o cofnięty licznik, niejasną historię importu oraz braki w dokumentacji. Bezproblemowe auta stanowią zdecydowaną mniejszość, a kupując używany samochód trzeba być przygotowanym na niespodzianki, a nawet być ich niemal pewnym. Szczególnej ostrożności wymagają auta klasy premium. Według danych Carfaxu ponad 90% używanych Audi i 80% BMW miało w historii poważny sygnał ostrzegawczy, najczęściej wcześniejsze kolizje lub niejasne pochodzenie. Dodatkowo, nawet jeśli prawo zabrania cofania liczników, to proceder nadal jest popularny, ale przed rejestracją samochodu w kraju. Wówczas takie przestępstwo jest trudne do udowodnienia. Nie oznacza to, że oczywiście każdy taki samochód jest złym wyborem, ale przy bardzo atrakcyjnej czy też atrakcyjnej nawet cenie i lakonicznym opisie warto podwoić czujność. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: To był Sariusz Baranowski, no Jakub Józef Orliński. Jakub tutaj w wydaniu pop-hip-hopowym, nie barokowym. No i taka kombinacja będzie nam towarzyszyć odrobinę dłużej, bo czeka nas podróż w kierunku nowości i jednocześnie powrót do przeszłości. I to wcale nie do XX wieku, a aż do baroku. Chociaż o XX wiek również zahaczymy. Do baroku, a to dlatego, niż ta kompozycja powstała na podstawie harmonii legendarnego kanonu D-dur Johanna Pachelbela, a następnie w XX wieku Alphaville zaskoczyło się ad hitem Forever Young, no i ta wersja doczekała się mnóstwa odsłon i wydań. W ubiegłym roku nawet samo Alphaville powróciło w towarzystwie Davida Guetty z odświeżoną wersją przeboju, ale jak wiadomo, upust inspiracji może dać każdy i tak też się stało w przypadku DJ-Licious, który zrobił wariację tej kompozycji zupełnie po swojemu. Koniecznie sprawdźcie.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 17 stopni to obecna średnia temperatura, jednocześnie dzisiejsza maksymalna. No i przez wzgląd na dość duże zachmurzenie już za moment zacznie robić się coraz chłodniej, ale bez obaw, bo ten spadek będzie bardzo łagodny. Prognozowane minimum po zmierzchu to około 10 na plusie. Najchłodniej jest obecnie na południu, w zachodzie przykładowo 12 stopni już jest w Jeleniej Górze, a jeśli chodzi o opady deszczu, do godziny 19 przelotnie będzie padało, później już na 100% nie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A teraz czas na kolejną porcję informacji z Dolnego Śląska. Przedstawi je Beata Nowicka.
8: Przebudowa 90-letniego basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. 30 milionów złotych na pożyczki obronnościowe dla przedsiębiorców i sceniczna adaptacja Dzienników Gwiezdnych. Stanisława Lema.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informację. 30 milionów złotych przeznaczy samorząd województwa na pożyczki dla przedsiębiorców. Program ma pomóc firmom zwiększyć odporność na sytuacje kryzysowe, zadbać o ciągłość działania i przygotować na wyzwania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to nowy instrument wsparcia skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mówi prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Robert Koszut.
10: Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Przebudowa 90-letniego basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze ma przekształcić obiekt w nowoczesny park wodny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Inwestycja obejmująca modernizację niecek i zagospodarowanie terenu będzie realizowana pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: To jest właśnie ten problem, że to jest wszystko pod nadzorem konserwatora, ale tutaj jesteśmy po tej samej stronie z konserwatorem, bo to jest tak cenny historycznie obiekt i tak atrakcyjny, ładny. Będą tam prace prowadzone. Zgodnie z koncepcją, która została wybrana i zaakceptowana przez konserwatora, ten obiekt będzie naprawdę jednym z najładniejszych na Dolnym Śląsku. Otwarcie 28. Chciałbym, żeby było 28 i tak będzie wyglądało w granicach około 1,5 roku remont.
9: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Sceniczna adaptacja Dzienników Gwiezdnych Stanisława Lema, jednego z najbardziej rozpoznawalnych cykli literatury science fiction w Zdrojowym Teatrze Animacji. W najbliższą sobotę premiera tej niezwykłej, tryskającej humorem opowieści pełnej refleksji i filozoficznej głębi. Wieczór premierowy dla publiczności odbędzie się w niedzielę 10 maja o godzinie 19. Zaprasza aktor Zdrojowego Teatru Animacji Rafał Ksiądzyna.
3: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, do zdrojowego teatru animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
8: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland. My name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Something happened

0: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: Lepiej już było, no ale lepiej też będzie, a to dlatego, że przecież weekend już za moment, no i nadchodzi koniec deszczu.
1: Muzyczne radio.
0: To natomiast był Krzysztof Zalewski, jego najnowszy singiel, który wypuścił jako uzupełnienie ubiegłorocznego albumu Z głowy, jako taka forma podsumowania i też rozwiązania historii, którą przedstawił na krążku. Na ten singiel możecie głosować na top30.pl i gorąco Was do tego zachęcam. Za kilkanaście minut, dokładnie za 16 minut nasze fale przyjmą najlepsi z najlepszych w paśmie Best of. No a teraz, moi drodzy, po raz ostatni dziś przywitajmy Topika, który tej wiosny postawił na rytmy afrobeat w towarzystwie Becky G. Przed nami Sorry Puppy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

To była formacja One Republic. No i teraz, moi drodzy, czas na szybki skok do lat 90. Jednocześnie porcję reggae, które myślę może chociaż odrobinę ściągnie do nas słońca.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
0: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił dwie kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
7: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
8: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
6: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
9: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki. Nie możemy...

0: no porozmawiają nam życie prywatne, nie? Nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą?
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: This is fantastic.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Eclipse i Golden Hour, no i zdecydowanie jest to Golden Hour. 16 minut po godzinie 16 słyszymy się w Best of Muzycznego Radia. No i z racji pory przywitajmy kolejną porcję muzycznych newsów.
1: Muzyczne Radio.
2: Music News jak zawsze dla Was, dziś pod dyktando muzycznych nowości od Becky Hill, kolejnego singla Sarah James i koncertowego powrotu zespołu Kult. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy. Po intensywnym czasie wokół debiutanckiego projektu Sarah James wraca z nowym materiałem. Price Tag to utwór, który tekstowo bierze na tapetę doświadczenia związane z dorastaniem w branży muzycznej. Od sukcesu i rozpoznawalności po presję i koszty, które się z tym wiążą. Muzycznie singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Sary stylu, łącząc wyraziste brzmienie z emocjonalnymi historiami. To bardzo osobisty numer o dorastaniu w branży i o tym, ile tak naprawdę kosztuje spełnienie marzeń, mówi Sara. Z jednej strony jest sukces, liczby i popularność, a z drugiej rzeczy, których nie widać. Presja, zmęczenie i utrata części siebie, dodaje artystka. Nowy singiel to początek nowego etapu w karierze tej utalentowanej wokalistki. Pozostajemy przy nowościach. Hands on Me to pierwsze premierowe nagranie Becky Hill od czasu świetnie przyjętego albumu Believe Me Now z 2024 roku, który dotarł do top 3 w Wielkiej Brytanii. Nowy singiel umacnia pozycję Becky jako jednej z czołowych postaci globalnej sceny dance. To uzależnia

0: innym uśmiechem. Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant. Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
14: Po reklamie.
15: Minęła godzina 16:30.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
18: Wartości na termometrach zaczynają się obniżać, tak samo obniża się intensywność opadów. Jeśli chodzi o temperaturę, to średnia dla regionu wynosi 16 stopni i dalszy spadek będzie dość łagodny, bo temperatura w nocy najmniej wyniesie około 10 na plusie. Słońce zacznie dziś zachodzić 22 minuty po godzinie 20. Ciśnienie w trendzie wzrostowym, w którym pozostanie co najmniej do soboty. Barometry wskazują 1012 hektopaskali i wiatr południowy 6 metrów na sekundę.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
19: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: A przed nami ostatnia popołudniowa porcja informacji regionalnych. Przedstawi je Beata Nowicka.
20: Wałbrzych i umowa służb o współdziałaniu w razie zagrożenia.
21: Te trzy zespoły muszą przejść cykl szkoleń zgrywających, żeby każdy wiedział, jakie ma kompetencje, jak to działa.
20: Reforma Kompas jutra od września w szkołach. Teraz debaty.
22: O reformie już dużo wiadomo. Ale mi bardzo zależy po prostu na normalnej rozmowie z nauczycielami.
20: I 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich.
23: Nowością na naszej giełdzie będzie specjalna ekspozycja z kolekcją minerałów świecących w ultrafiolecie. 9-10 maja, godzina 9-17.
19: Muzyczne radio.
20: Minister edukacji Barbara Nowacka wraz z kierownictwem resortu odwiedza szkoły w Polsce, tłumacząc, na czym polega reforma Kompas jutra, która rozpocznie się już we wrześniu. Dziś gościła w Jeleniej Górze w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Spotkała się tam z samorządowcami, dyrektorami szkół i nauczycielami.
22: Zaprosiłabym Państwa do rozmowy, ale też bądźmy realistami nie tylko o reformie, bo o reformie już dużo wiadomo. Ale mi bardzo zależy po prostu na normalnej rozmowie z nauczycielami. O waszej codzienności, waszej pracy i tym, co możemy zrobić, żeby nie tylko zmiany, które proponujemy w ramach Kompasu jutra, ale każdy dzień waszej pracy wyglądał trochę lepiej. Ja mam marzenie takie, i podzielę się z nimi z Państwem, żeby po pierwsze polska szkoła była naprawdę szkołą najlepszą na świecie. Uczącą dobrze, wymagającą i wspierającą. wspierającą, żeby znaleźć zdrowy balans pomiędzy oczekiwaniami wszystkich, a waszym komfortem pracy.
20: Jutro ostatnie spotkanie z cyklu Reforma 26, kierunek Kompas jutra na Dolnym Śląsku w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
19: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
20: Teraz Wałbrzych, gdzie władze miasta i przedstawiciele służb ratowniczych podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w razie zagrożenia. Ma być łatwiej pozyskać pieniądze i wypracować odpowiednie procedury działania. O tym w materiale Jacka Zycha.
1: Tak, ale w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że dziś wszystkie zaproszone do projektu służby, ratownicy górscy, wodni, strażacy, OSP czy harcerze mają już wypracowane procedury na działania w sytuacjach awaryjnych. Ideą porozumienia jest to, aby wszystkie one w razie wystąpienia zagrożenia dla ludności działały wspólnie według jednego schematu, koordynowane choćby przez Urząd Miasta. Temu mają pomóc wspólne ćwiczenia oraz szkolenia.
21: To, że pracujemy razem w oderwanych różnych incydentach, które się dzieją w terenie miasta, to jest to, że się znamy, wiemy, jakie mają koleżanki i koledzy kompetencje. Natomiast dla nas kluczowe przez ten rok będzie zgranie tych zespołów. Tak naprawdę zawołanie osobno do akcji, do działań WOPR-u, zawołanie najczęściej GOPR-u, to jest jedno. Natomiast żeby GOPR z WOPR-em i ze strażą mógł funkcjonować w określonej sytuacji, no to te trzy zespoły muszą przejść cykl szkoleń zgrywających, żeby każdy wiedział, jakie ma kompetencje, jak to działa.
1: To Marcin Szewczak, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Podpisane porozumienie i towarzyszące mu zarządzenie prezydenta przyznające wspomnianym służbom status podmiotu obrony cywilnej i ochrony ludności pomóc mają też w pozyskiwaniu środków potrzebnych na lepsze funkcjonowanie takich właśnie hybryd urzędniczo-ratowniczych.
5: To nie jest ceremonialna sytuacja. To jest sytuacja, która sankcjonuje, porządkuje prawnie partnerstwo dla jednego celu, aby w sytuacjach kryzysowych środki publiczne, materialne mogły być użyte w określony sposób i z drugiej strony, aby te organizacje miały pełną świadomość, że są wciągnięte do struktury. To nie jest dobra wola. To już te organizacje stają się częścią aparatu państwa, samorządu publicznego, który ma ratować ludność w sytuacjach kryzysowych.
1: A to już prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pierwsze wspólne ćwiczenia połączonych służb zaplanowano na jesień tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
20: 64. Karkonoska Giełda Minerałów Skałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w najbliższy weekend w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. To cykliczne wydarzenie oferuje bogaty wybór okazów kolekcjonerskich, biżuterii i unikalne eksponaty, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
23: Zapraszamy na wystawy minerałów oraz spotkania z miejscowymi kolekcjonerami, wystawcami biżuterii i wyrobów jubilerskich, cięcie agatów, a dla najmłodszych nie tylko warsztaty płukania minerałów i stoisko edukacyjne. Nowością na naszej giełdzie będzie specjalna ekspozycja z kolekcją minerałów świecących w ultrafiolecie. 9-10 maja, godzina 9-17.
20: O 5.30 jutro pierwsze doniesienia z regionu.
19: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really

0: Klasyczne radio. Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: A to był Mariusz Wawrzyńczyk, który niczym Kaszpirowski wszystkich zahipnotyzował. Zostało nam zaledwie 14 minut do godziny 17, a następnie od razu po wiadomościach wylądujecie na planecie pełnej hitów, gdzie przywitają was kolejne premiery. Tam waszą przewodniczką będzie Marta Wojtunik, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego dnia wam życzę. No i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice! Nasz żłobek jest darmowy. Nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
6: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 17.
9: Czas na wiadomości.
11: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
12: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
11: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
13: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
11: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
14: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurowanie górową maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
11: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
0: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
11: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
9: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 17.00.
9: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
9: Hit Planeta startuje na dobre.
10: Od rana pochmurnie, na Dolnym Śląsku niezbyt ciepło i na dodatek deszczowo. Aura, delikatnie mówiąc, niesprzyjająca. Całe szczęście tam, gdzie się teraz wspólnie wybierzemy, zawsze jest słonecznie. Marta Wojtunik, witam Was na Hit Planecie. Właśnie lądujemy w świecie najnowszej muzyki, gdzie już czeka na nas najnowsze rozdanie topowej czterdziestki. Listy pełnej samych najnowszych muzycznych perełek z przeróżnych stron świata. Będą też dziś dwa debiuty w głównym zestawieniu. Oczywiście nie zabraknie trzech gorących premier, które mają dopiero kilka dni, a już zapowiadają się wielkimi hitami. No oczywiście też masa propozycji. To czeka nas dziś przez najbliższe 3 godziny.
9: Najnowsza lista w Polsce.
10: Jak zawsze zaczynamy od dwóch propozycji, które już debiutowały na Hit Planecie w roli premier, ale cały czas czekają na awans do listy. To Maciej Musiałowski i Flora oraz Moti i Already Yours.

0: Moti Already Yours, Maciej Musiałowski, Flora. Te nagrania na początek, na rozgrzewkę, zanim zajrzymy już do głównego zestawienia. To były propozycje, które cały czas czekają na wasze wsparcie. Dajcie znać koniecznie, co o nich myślicie, a my szybko cofamy się do środy i sprawdzamy, co działo się wczoraj na podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Michał Schulte i Lovesick cały czas na podium, wczoraj konkretnie na miejscu trzecim.

0: fani polskiej muzyki musieli być z wczorajszego hit planetarnego rozdania bardzo zadowoleni. Na samym szczycie polskie nagranie i to na dodatek tegoroczny hymn męskiego grania. Piosenka nareszcie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Cześć, z tej strony Foothills.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Cześć, tu zespół Komodo.
13: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
14: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce. 15 minut po godzinie 17 to już pora, żeby zaglądnąć do naszego zestawienia. Sprawdzamy szybko, z jakimi utworami się dziś żegnamy. Lady Gaga Runway, Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Na pewno jeszcze nie raz w muzycznym radiu usłyszycie te nagrania, ale już na pewno nie na Hit Planecie, ponieważ wypadają z dzisiejszego zestawienia. To przykra informacja, ale też dobra, bo robią dwa wolne miejsca na całkiem nowe hity. Pierwszy z nich zajmie dziś Vixen z nagraniem Moja Pani na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Maxim Yorki, Nimi, All Things Go. Ten dance'owy hit to jest nasz dzisiejszy rekordzista w spadaniu. Dziś opuszcza miejsce 24 i ląduje na miejscu 39, czyli o 15 oczek w dół. Ale miejsce pierwsze w tej niezbyt dobrej kategorii dziś dzieli jeszcze z jednym nagraniem, które akurat już teraz przed nami. DJ Lucius, Milo, Forever Young. To nagranie, które dziś również potrzebuje waszego wsparcia, ponieważ spada tak jak poprzednik, o 15 miejsc w dół z pozycji 23 na 38. Koniecznie wpadajcie na naszą stronę i uratujcie te świetne nagrania. Niech jeszcze chwilę będą z nami na Hitplanecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
4: Po reklamie.
5: Bonjour, c'est Indila.
6: Hi, it's Oliver, it's here.
7: Hey, I'm Kaiser.
8: Hey, Ed Sheeran here.
9: Hej, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Kyra, Upgrade, a tak właściwie to Karolina Baran, amerykańska piosenkarka, która ma polskie korzenie. Urodziła się w Chicago, a w tym roku postanowiła przeprowadzić się do Polski i zobaczyć, jak tu będzie toczyła się jej muzyczna kariera. Toczy się jak najbardziej bardzo dobrze. Na Hitplanecie cały czas z tym nagraniem już po raz kolejny się słyszymy, dziś na miejscu 27. A teraz usłyszymy się z nagraniem, które pojawi się u nas premierowo. Po raz pierwszy to będzie piosenka Hush, czyli wspólny singiel brytyjskiego producenta Troya B oraz wokalistki amerykańskiej Dai. To nagranie to utwór, który balansuje między trapem, R&B a elektroniką. Całość to bardzo przyjemna, pulsująca, ale nieoczywista kompozycja. Poznajcie pierwszą z naszych czwartkowych premier.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Piosenka z roku 82 cały czas rezonuje w obecnym czasie. Daryl Hall, John Otis właśnie wtedy wydali piosenkę Man Eater, która była główną inspiracją Nelly Furtado, która w 2006 wydała już kultową piosenkę Man Eater, a 20 lat później Norma Jean Martin postanowiła wydać swoją interpretację tego właśnie hitu, czyli piosenkę Encore, która już za nami, a na Hit Planecie dziś w górę i to bardzo ładnie, wczoraj w roli nowości na miejscu 40, a dziś już na miejscu 36.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Czas na ostatnią nowość podczas dzisiejszego notowania. Alan Dixon, Gravity, na miejscu 35.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Uncle Lima.
4: Hey, tu Daria.
5: What up, this is Echo.
6: Hi, I'm Olivia Adams.
7: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Po 42 latach piosenka Jump od Van Halen doczekała się odświeżonej i bardzo gwiazdorskiej wersji. J Balvin, Amber Mark, Steve Y, Travis Barker, Jump. To nagranie za nami, a na Hitplanecie cały czas jest z nami na miejscu 34. Czas na włosko-brytyjską piosenkę The Colors i Rolling Stones. To nagranie dziś niestety traci za mało głosów przez ostatnie 24 godziny, żeby utrzymało się na pozycji 25, więc ląduje na 33 miejscu.

0: Wiecznie żywy hit z lat 70. Another Star w totalnie nowej wersji, a odpowiedzialny za nią jest Zeta Punk.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 31. Na niej ląduje Ava Max, Out of Your Mind. Wielki hit, już można spokojnie tak o tym nagraniu powiedzieć. W najbliższych dniach spodziewamy się go zdecydowanie wyżej, patrząc na to, jak chętnie głosujecie na niego na naszej stronie muzycznaradio.pl.

0: na gorąco.
1: Między Krzewiem Wielkim a Proszówką to droga na Mirsk. Tam auto dachowało. Droga całkowicie zablokowana. Deszcz cały czas pada na Dolnym Śląsku. Dlatego trzeba uważać, warunki na drogach dość trudne. Jest bardzo ślisko.
0: Drogi na gorąco.
1: Tuż przed godziną 18 na Hitplanecie pojawia się nagranie, które ląduje na miejscu 30. Ocalone wczoraj było bardzo nisko, na miejscu 38.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
4: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 18.
3: Czas na wiadomości.
6: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
7: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
8: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
6: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
9: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
6: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyka.
2: po 18.
3: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Wracamy na Hit Planetę, wracamy do naszej muzycznej poczekalni. Lucas Aoki i Joy, to nagranie wciąż czeka na awans, tak samo jak Somber i Potential.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta.
2: Takos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych.
3: Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
4: Hello, we are Harrison Ford.
5: Hi, this is Sam Sayal.
6: Hi, I'm Samuel Kinko.
7: Hello, I'm Rawane.
8: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Kolejne dwie propozycje już za nami. Koniecznie dajcie nam znać, co o nich myślicie, a my dajemy znać, że już teraz wracamy na listę. Przed nami miejsce 29, a na nim znana i uwielbiana Meghan Trainor, która ma bardzo charakterystyczny styl, taki bardziej słodki, bardzo pozytywny pop. To tym razem w jej najnowszym nagraniu tego się nie doszukamy. To bardzo pop-dance'owa, energetyczna propozycja. Meghan z totalnie innej strony. A tą stronę Meghan polubiliście, bo bardzo chętnie głosujecie na Shimmer, bo o tym nagraniu mowa. Dziś radzi sobie świetnie, opuszcza miejsce 39 po to, żeby zająć 29.

Natalia Pławiak, Tap Loty, czyli kolejne polskie nagranie, które dziś jest z nami na Hit Planecie. Natalia Pławiak i jej Loty cały czas są z nami już od dłuższego czasu, a dziś są na miejscu 28, czyli na tej samej pozycji, na której lądowały wczoraj. A my, jak wiemy, nasi słuchacze bardzo lubią polskie nagrania, które znajdują się na Hit Planecie. Dajecie nam o tym znać nie tylko głosując na naszej stronie, ale też na naszym radiowym Facebooku. Dziś sporo Was z nami. Pozdrawiamy Was wszystkich. Agnieszka, Aneta, Kamila, Marta, Paweł, Lucyna, Kasia, Piotr i wielu, wielu innych. Cieszymy się, że jesteście z nami cały czas w naszym Hit Planetarnym spotkaniu i cieszymy się, że dajecie znać. Na przykład Paweł i Kamila dali znać, że swoje głosy oddają na wszystkie polskie piosenki, czyli na pewno też na Natalię Pławiak. Oby jutro wylądowała nie

Zawsze składnie, zawsze pięknie, Bee Gees. W czasie marzeń też dzisiaj zagramy. Teraz Hot Chocolate, Josef Fien, lata 70. Backstreet Boys też jeszcze przed nami. No i później już zagłębimy się